Gatanaoni trantro ame fara 84 Rosella Pienia Renzatenia Asanli musikini kakala fiara miasa merekamni walkeza.